0: Jimmy.
1: Jimmy.
0: Jimmy.
1: Jimmy.
0: Jimmy.
1: Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimm